Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

0: Dziś w Nowym Sączu możemy liczyć na piękną pogodę. Rano słońce będzie nas przyjemnie ogrzewać, a termometry pokażą 22 stopnie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie do 32 kresek. Jutro w sobotę słońce dalej będzie dominować, a maksymalnie zobaczymy 33 stopnie. Niedziela przyniesie jeszcze więcej ciepła, bo słupki rtęci mogą skoczyć aż do 36 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
2: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
3: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznej personelu.
2: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabienia karty zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka, wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
5: SK2 Sport.
1: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Grupę E zakończyło na drugim miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze mecz, ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawym. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 6. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca honorata skarbek.

0: Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolne, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają. Ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo. I 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje. Ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień szkoły wystawia się świadectwa. Rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny. Czasem dobre, czasem niedobre. A przeważnie takie sobie. No przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tę okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy, ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo, proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie.
1: SK2.
0: Umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na messengery. Tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No już się on zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefon od was na 72682686. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiam ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 7268268826 albo Messenger. Zapraszam. Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie temu komuś, temu czemuś? Proszę bardzo. Zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

No bójcie się, moi drodzy, jeżeli jedziecie sobie na wakacje na Sardynię, to uważajcie, co przywozicie z tych wakacji. Okazuje się, że na Sardynii wywóz piasku, muszli i kamieni z wyspy jest traktowany jako kradzież, a za próbę tej kradzieży grozi grzywna od 500 do nawet 3000 euro. Tak więc proszę dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem, jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl

0: Miejscu Krzysztof Diablo-Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie
3: Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska.
2: Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj.
4: Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
5: I po reklamie.
6: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 23 kresek, a na niebie dominować będzie błękit i słońce. Idealna pogoda na rozpoczęcie dnia. W miarę jak zbliżamy się do południa, temperatura wzrośnie do 32 stopni. To oznacza, że czeka nas naprawdę gorący dzień. Wieczorem, choć słońce zacznie się chować, termometry wskażą jeszcze 29 kresek. Błękitne niebo pozostanie z nami do samego końca. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia, a ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
8: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce.
7: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. A w taką pogodę warto wybierać lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów.
9: Polskie hity. SK2. 28,5 minuty do godziny 7.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no to tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK2

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R. od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R. znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Nie, mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było, a znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. SK.

0: już po siódmej gramy o piłkarski raj. Piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży. Meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko. No i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej, mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam, sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Rano słońce będzie nas rozpieszczać, a temperatura osiągnie 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zawirowań pogodowych. Po południu termometry pokażą aż 32 stopnie, więc warto przygotować się na naprawdę ciepły dzień. Wieczorem słońce nadal będzie z nami, a temperatura spadnie do 29 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
8: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
9: Obrażenia odniosło 11 osób, tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
8: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
11: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że co? Coś się zawaliło w ogóle.
12: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
13: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
10: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
8: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
14: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
15: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
8: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
6: SK2 Sport.
8: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1-16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6. miejsce.
16: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako, że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.
17: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
16: Bo powiedzmy sobie szczerze, kto odrabiał pracę domową? No kto odrabia pracę domową? No chyba nie uczeń.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście Perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć z automatu.

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: Już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie to zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo, szukamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11. No, po 11. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11?
5: 11.
0: No, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

a wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali. 25 minut po 7.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz

0: pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Poranek przyniesie nam dużo słońca, a termometry pokażą około 24 kresek. Idealne warunki na rozpoczęcie dnia. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 stopni, a wieczorem nadal będzie ciepło, z temperaturą około 29 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
3: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: No to mamy, 7:37, robimy, moi drodzy, odjazd. Czyli zaczynamy nasze PKP, pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana i pozdrawiacie. Kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy, bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobrze, dnia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękujemy bardzo. A kto pozdrawiał?
2: Marcin.
0: Marcin, świetnie. Dobra, lecimy dalej. Halo, halo. Dziękujemy. Kto pozdrawia i kogo? Nie ma. Oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, Przemek z tej strony.
0: Cześć,
3: witam
0: Przemek.
3: Was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam, trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i was też pozdrawiam w radiu, trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
3: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy, no. Dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinkę.
0: Dobrze, pozdrowienie poleciało. A kto pozdrawiał?
4: Julia.
0: Cześć, Julia, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Halo, halo. O, rozłączę. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
5: Witam, Radio SK2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. No jak na stacji ludzie, ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podskórnie. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
5: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć, Krystus.
6: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku, piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
6: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
6: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
7: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam w pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście. SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć. Król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not to be.

Oskar Sims w kawałku hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826. To numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne i po 8 gramy w Państwa.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji. eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kalambury, przegrany robi obiad.
8: Mama pokazuje zimę?
9: Albo stoi przy lodówce.
7: Dobra, to jeszcze raz.
8: Dom?
9: Ciepło.
7: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską. I po reklamie.
10: Dziś rano w Nowym Sączu czeka nas przyjemne ciepło. Termometry pokażą 24 stopnie, a niebo będzie przeważnie bezchmurne. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 kresek, a słońce dalej będzie królować na niebie. Jutro zapowiada się równie słonecznie, z maksymalną temperaturą dochodzącą do 33 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
11: Zbliża się 8. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
12: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
11: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Sfyrydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Mirosław Skolimowski.
13: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
14: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
13: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
11: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
15: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
11: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
7: SK2 Sport.
11: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale rozegrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
16: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali. Dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają. I taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

To był numer 12 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli Maciej Musiałowski z kawałku Flora. Jeżeli chcecie, żeby był wyżej, no to zapraszamy sk2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak powiem 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu, podczas gdy kuracjusze z NFZ-u mają okrojone posiłki i brak szwedzkiego bufetu. I choć jakość jedzenia, jak pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. SK.

0: A ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto mnie dzisiaj zaskoczy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A będzie to albo Ewa, albo nie Adam, tylko Artur. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. No to dobrze, to moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję dla każdego z Was, każdego, mam problem z odmienianiem, dobra. Każde z Was dostanie ode mnie po literce z tego koła. O, w ten sposób. A później Wy musicie podać hasło zaczynające się na daną literę w danej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Wszystko jasne?
0: Mamy. Dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Prawo.
0: Prawo. Proszę bardzo.
5: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to. Mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
5: R, okay.
0: R, jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówienia literki R. No, dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
5: Rumunia.
0: Miasto.
5: Rzeszów.
0: Znana postać.
5: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Kolor.
5: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo, dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładnie, ładnie, ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
4: No zobaczymy.
0: Co no zobaczymy, tak. Zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
4: Kręcimy.
0: W którą stronę?
4: W tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra. No. Prawą. No, dobrze, jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z, ostatnia litera, no to jak wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu, uwaga, literka Z dla ciebie, to poproszę państwo.
4: Zambia.
0: Miasto.
4: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
4: Zorro.
0: Imię.
4: Zenek.
0: Roślina.
4: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
4: Za trudny
0: ten zawilec. I przez zawilec, a może dzięki sobie, Ewa wygrywa dzisiaj prezent marzenia wartości 500 zł. Bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
5: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
5: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od ciebie jakieś pozdrowianka dla kogoś?
4: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla was.
0: No i elegancko. I dla was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Ciemnotą nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie? SK2. Może się zakochamy.

0: Radia SK2.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
2: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
1: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
2: Zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i Potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
11: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grubson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście.

0: powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie do 32 stopni. Będzie gorąco, dlatego warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
1: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych, ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
2: Nad morze, w góry. Objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
3: Nie mam pracy.
4: A ja do Włoch lecę.
5: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
6: Będę jechał z rodzicami na camping.
7: Mam ranczo swoje w lesie. I właśnie jedę po samochód.
1: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
8: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
1: Bardzo.
8: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to, to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów. Galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd, dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: A dwa. Polska jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna. 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki.
0: Też
1: taka już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mi zbudowano.
0: No, też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym
0: czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: Brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.
14: W Nowym Sączu szykuje się naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 26 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie, osiągając nawet 32 stopnie, dlatego warto przygotować się na gorące chwile. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, co oznacza, że nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
15: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Służby wciąż w akcji, to po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
16: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
15: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4000 zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują grozę zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
0: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
15: Mówił Przemysław Rembielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
13: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
17: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
18: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
13: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
18: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
13: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
15: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
19: SK2 News, Nowy Sącz.
20: Michał Rejduch, zapraszam. Jest areszt dla 28-latka z Mszany Dolnej, który znęcał się psychicznie nad swoją byłą dziewczyną i groził jej. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim amunicję i środki odurzające. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Pijmy dużo wody, unikajmy słońca i chowajmy się w cieniu. To ważne rady lekarzy na najbliższe dni. W regionie sądeckim do poniedziałku prognozowane są duże upały.
21: Staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 4 litry nawet.
20: Mówił profesor Jerzy Wiliński z ANS w Nowym Sączu.
22: Minęła 9:00. W tej godzinie mam dla Was sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyrzy.

Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan? Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pierogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi. SK.

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było w przypadku kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK 2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK 2. SK 2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
1: I po reklamie.
8: Dziś przed południe w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 28 kresek, a na niebie zobaczymy błękit i słońce. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 stopni, a jutro możemy spodziewać się jeszcze większego upału z maksymalną temperaturą do 34 kresek. Błękitne niebo i słońce będą nam towarzyszyć. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
9: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany. Pacjenci są w szoku, a pracownicy korzystają z pomocy psychologa. Szpital działa normalnie.
10: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
9: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium po burzliwej sesji. Obrady Rady Miasta trwały do rana. Rafał Trzaskowski otrzymał poparcie większości radnych mimo sprzeciwu PiS i Lewicy. W centrum debaty była sprawa Szpitala Południowego i zarzuty dotyczące nieprawidłowości na SOR-ze. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
11: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
12: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
11: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
13: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
11: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
9: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, a to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
14: Jest się czym pochwalić?
15: Nie.
14: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
16: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
14: Teraz można już się skupić na wakacjach.
16: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
14: Wzruszający moment?
16: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
15: Przed wami szkoła średnia.
14: Tak, tak, no.
9: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
0: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
1: SK2 News, Nowy Sącz.
17: Michał Rejduch, zapraszam. Uważajmy w weekend podczas wycieczek w Tatry. Prognozowane są duże upały w górach.
18: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
17: Ostrzegał Kuba Chronowski, ratownik TOPR. Jutro rusza basen nad Łubinką w Nowym Sączu. Kąpielisko będzie czynne codziennie przez całe wakacje. Na miejscu są ratownicy.
0: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie temat tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka-Piątkowe, dzień dobry.
1: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów.

0: po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów i nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu, bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa, Anabel.

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół T-Love i I Love You. Gramy wam w Radiu SK 2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK 2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym. A zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: Kalambury, łatwe hasło.
8: Ostatnio też tak mówiłaś.
9: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
7: Dobra, pokazuję.
9: Słońce?
8: Dom?
9: Ciepło?
7: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i Potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: I po reklamie.

0: No sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK 2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity. A jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie.
9: Dziś w Nowym Sączu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Od rana słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą 29 kresek. Warto pamiętać o kremie z filtrem, bo promienie będą naprawdę intensywne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 31 stopni, dlatego warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Wiatr będzie delikatny, co tylko podkreśli ciepło dnia. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
12: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła już szpital. Lekarz i dwie pacjentki nadal są hospitalizowani, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
20: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
12: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą. Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
21: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
12: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Wakacje oficjalnie rozpoczęte. Uczniowie odebrali świadectwa i zakończyli rok szkolny. Dla dzieci to początek letniego wypoczynku, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
22: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną i musiały wstawać rano do szkoły.
23: No i rodzice nie będą musieli
22: tak,
23: wstawać.
22: Tak, i szykować śniadaniówek.
24: To pierwsze ich w życiu wakacje.
25: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
26: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
23: Pośpisz troszkę?
26: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
12: A z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
27: SK2 News, Nowy Sącz.
28: Michał Rejduch, zapraszam. Ponad 30 stopni zobaczymy w najbliższych dniach na termometrach w regionie sądeckim. Lekarze radzą, żeby unikać długiego przebywania na słońcu. Wychodząc z domu warto mieć nakrycie głowy i dobre okulary przeciwsłoneczne.
29: Dobre okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV chronią nasze oczy, powieki i zapobiegają zapaleniu spojówek.
28: Mówił profesor ANS Jerzy Wiliński. Dziś ruszają imieniny Nowego Sącza. Święto odbędzie się w Parku Strzeleckim. Zaplanowano koncerty w amfiteatrze. Impreza potrwa do jutra.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11, za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły. Na początek Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 11.
30: Bez reklam. Jeden po drugim.
31: Teraz gram.

0: SK. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Szukamy zawziętych. Szukamy tych. Teraz gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, uwaga, za chwilę odpalam. Pamiętaj, że jak wybrzmi zagadka, będzie cenzura. Po tej cenzurze masz 3 sekundy na odpowiedź i będziemy później sprawdzały. Jesteś gotowa?
3: Dobra, próbujmy.
2: Dobra, to gramy. Idziemy na żywioł. Uwaga,
3: okay.
2: Puszczam zagadkę.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie.
2: Co ty powiedziałeś?
3: Nic się nie stało.
2: Nic się nie stało. To jest twój typ?
3: Tak.
2: Dobrze, już sprawdzamy, czy to rzeczywiście tradycyjne i swojskie. Nic się nie stało. Uwaga. Agunia, niestety, tak się stało, że się nic nie stało, ale mimo wszystko stówka ląduje u ciebie, ale możesz też pozdrowić. Pozdrowić tego, dla którego to wszystko
3: tak,
2: robiłaś.
3: Walczyłam za ciebie, ale niestety, może innym razem.
2: Super, zdecydowanie tak. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. No jak widać, proszę bardzo, wielkie serducho się ma i z tym wielkim sercem się gra. Szukamy do jedenastki marzeń nadal wspaniałych uczestników. Kolejna szansa już dzisiaj. Szczegóły na sk2.pl.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęczon Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar, u nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: Pogroziła nam Ola Kendro. Bój się Boga, dziewczyno. Gramy wam na antenie Radia SK2 i na tenże kawałek możecie też głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to wchodząc na sk2.pl. Wystarczy wyszukać serduszko, kliknąć w nie, no i wtedy się otwiera piękna, wielka lista waszych ulubionych artystów. Tam wystarczy zostawić plusa przy tym swoim ulubionym kawałku. A dziś po 18 okaże się, kto wskoczył na podium, a kto z niego wypadł.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: I po reklamie.

0: Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto uważa, że polska muzyka jest nudna, to spróbujcie mu wyjaśnić, że są dwa zespoły kombi, które różnią się liczbą literek i w nazwie. I jeszcze niech przyszykują sobie popcorn do słuchania, no bo to naprawdę wciągająca historia. Kochać cię już za późno w Radiu SK2. Na szczęście nigdy nie jest za późno na najnowsze informacje, te w samo południe.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.
8: Dziś po południu w Nowym Sączu czeka nas prawdziwy upał. Temperatura sięgnie 30 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą około 29 stopni. W sobotę i niedzielę kontynuacja słonecznej aury z temperaturami odpowiednio do 34 i 36 kresek. Przygotujcie się na gorący weekend. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
10: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
11: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
10: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
9: Z Haliną Semik z policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do 10 tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
12: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor miejskiego zespołu orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
9: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Rejduch, witajcie. Kościelisko zaprasza na Święto Gminy. Wielka impreza już w ten weekend będzie się działo, zapowiada Małgorzata Karpiel-Bzdyk z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku.
15: W sobotę usłyszymy Jana Marczewskiego, Kacpra HTA i Wiktora Walikurę. W niedzielę koncerty Rosali i oczywiście wspomnianej Agnieszki Chylińskiej.
14: Impreza odbędzie się u wylotu Doliny Kościeliskiej. A wieczorem w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego imieniny Nowego Sącza. Dziś wystąpią Tomasz Wolak z zespołem Rock Band, Anna Wacura i Ewelina Boczarska.
16: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: To teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszły ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka. Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. A, tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
2: Tak, tak.
3: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
2: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
3: I przynieś, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
2: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
3: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
2: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
3: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
2: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
3: ale
2: co,
3: jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
2: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
3: Nie, nie powinien,
2: no
3: to, proszę pani.
2: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
3: nie, nie,
2: no
3: nie,
2: to tutaj...
3: Nie, nie, nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
2: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
3: Fantastycznie,
2: do
3: dobrze, tak? Zróbmy tak. No, ja na ten natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
2: Dobrze, nie ma problemu.
3: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
4: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK Love You.
2: Boże, serio?
5: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

W weekend ten singiel na pewno wybrzmi na koncercie na Stadionie Narodowym. To nowość promująca długo wyczekiwany album Dawida Podsiadły. Na Błysk gramy wam już teraz w Radiu SK2.

0: Zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
2: Promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane Serce jest OK i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne Duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Dziś w Nowym Sączu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą aż 31 kresek. To idealny moment, by schować się w cieniu i pamiętać o nawadnianiu. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło, bo słupki rtęci wskażą 29 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
19: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
21: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
19: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożu nieładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
22: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
19: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
23: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
19: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
24: SK2 News, Nowy Sącz.
25: Dary Gryś, zapraszam. Nudy w mieście nie będzie, tak zapewniają władze Nowego Sącza, które organizują letnią akcję pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Atrakcji będzie dużo.
26: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mała Galeria czy Miejski Ośrodek Kultury przygotowały moc atrakcji dla dzieciaków.
25: Mówi Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Kolejną atrakcję dla turystów i mieszkańców będzie miał Stary Sącz. W Myślcu nad Popradem powstanie nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa ma ruszyć już w przyszłym roku.
27: Zakończenie roku szkolnego i wakacje. A w domu domowe przedszkole.

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana. Oh,

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło, SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny

0: tobą i...
1: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
2: SK2.
1: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Moje lody, twoje lody. Słońce świeci cały dzień. W Biedronce smak przygody. Tu zabawa kręci się. Brain freeze.
8: Zacznij wakacje.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w ST2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: You ready?
14: Tylko w Disney Plus.
15: Every second counts, baby.
14: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
16: Restaurant is flooded.
14: To już ostatnia szansa.
17: I am selling the building.
14: By uratować to miejsce.
18: We have each other and nothing left to lose.
14: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
22: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
23: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: to będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: W Nowym Sączu zapowiada się naprawdę gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 31 kresek, a słońce będzie królować na bezchmurnym niebie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale wciąż będzie ciepło, około 29 stopni. Sobota przyniesie jeszcze więcej słońca i upałów z temperaturą sięgającą 34 kresek. W niedzielę będzie podobnie, z maksymalną temperaturą do 36 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
26: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napoi alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
25: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały cztery osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem czterech pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia trzech aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała. Ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
27: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
25: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
27: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy. Koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami. Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
25: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
28: Bary Grysie, zapraszam. Będą utrudnienia na drodze powiatowej Chełmiec na Szacowice. To przez budowę chodnika w Śmiasku. Prace potrwają do połowy października. Rusza festiwal orkiestr Dętych Echo Trombity, który organizuje MCK Sokół z Nowego Sącza. Pokaże się aż 20 różnych zespołów.
29: W miasteczku galicyjskim można obejrzeć orkiestry. Orkiestrom towarzyszą różne zespoły taneczne, mażaretkowe.
28: Mówię Babana się z MCK Sokół w Nowym Sączu. Festiwal rusza dziś i potrwa do niedzieli.
0: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu. Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę. 10 hitów bez przerwy.
30: Bez reklam. Jeden po drugim.
13: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Będzie też męskie granie. Będzie męskie granie i to z tobą może w roli głównej. Czeka może cię podwójna radość, bo mam podwójną wejściówkę w SC2. Na dzisiejsze męskie granie w żywcu. Kto ma ochotę? Zostawcie głosówkę na Messengerze Eski 2 albo piszcie, co byście wrzucili do plecaka na koncert. 726-826-826. Nie mówię nie. Tilaf trzy razy nie. Może trzy jakieś rzeczy na tak, które byście wrzucili do plecaka. I za chwilę może zadzwonię do ciebie, karnet, a idę do szuflady po niego. Pospisz.

0: Liber z Natalią Schroeder. Natka śpiewa, że nie można mieć wszystkiego naraz. W SC2, kochani, jest to możliwe. Bo właśnie teraz trzymam w ręku podwójne zaproszenie na rozpoczynające się męskie granie. A dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć Małgosiu.
1: Witam was.
0: Pozostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania.
1: Kocyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: A okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor.
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniam, mogę wysłać ci zdjęcie.
0: To słuchaj, w takim razie nawet nie wiedziałem, składa się idealnie. Małgosiu, to może zamiast wracać do domu z tych Krupówek, to co powiesz, żeby obrać kurs na Żywiec i męskie granie?
1: Jak dla mnie to jest genialny pomysł.
0: No to dla ciebie.
1: Przedłużaj weekendu.
0: No to przedłużaj go śmiało. Razem ze Ską 2 do ciebie leci moja droga. Tutaj bardzo proszę. O, jest podwójne.
1: Świetnie, bardzo wam dziękuję.
0: Ujmuję i pakuję już w kopertę. W jaką kopertę? Tą wirtualną. Wyślę ci zaraz. Kochana, w takim razie, tak spełniamy wasze marzenia. Kogo jeszcze pozdrawiamy i kogo ze sobą zabierasz na tę niezapomnianą noc?
1: Łukaszka, Amelcie, moją mamusię. I wszystkie koleżanki z pracy. Jolę i Agacie.
0: Dobra. No
1: i wszystkich słuchaczy, oczywiście.
0: Do tych wszystkich pozdrowień się dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj,
1: tak jest.
0: Obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek. Dobra?
1: Ale misia nie było.
0: Nie było.
1: Chyba mu za gorąco dzisiaj.
0: To przytul się do tego misia, który jest obok ciebie.
1: Okej, dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie spełniamy marzenia, no i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni, BDOS, Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie, wakacyjne brzmienie.

A teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało? Chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl. Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Bez te dwa nie ma się czego bać. Tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje. A za chwilę godzina 15. No i w takie upały afera lodowa między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek, 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Dziś po południu w Nowym Sączu czeka nas piękne, błękitne niebo i pełne słońce. Termometry pokażą 30 kresek, więc warto pamiętać o kremie z filtrem. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie ma się czym martwić. W sobotę i przez cały weekend zapowiadają się prawdziwe upały z temperaturami sięgającymi aż 39 stopni. Jutro dalej błękitne niebo i słońce, a temperatura maksymalna do 34 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Nowym Sączu za godzinę.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
22: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjant ci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
0: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
23: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. pszczynę ze Szczebrzeszynem, tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
1: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
2: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
1: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
3: No, fajne uczucie.
1: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
3: Z matematyki.
19: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
24: Skorzystaliśmy z karnetu. Moim zdaniem to jest bardzo fajny miłgest.
0: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
25: SK2 News, Nowy Sącz.
26: Barogrysie, zapraszam. Sprawdzą stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty oraz trzeźwość kierowców. Policjanci ruszają z wakacyjnymi kontrolami turystycznych autokarów.
27: Podjedziemy, sprawdzimy stan techniczny, dokumenty, stan trzeźwości kierującego, wyposażenie.
26: Mówi Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. Kolejną mopetę odkryto na terenie Tylicza w gminie Krynica. To już trzecie takie miejsce w tej części powiatu nowosądeckiego. Mopety są opisane i oznaczone.
28: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania: Igor Herburt, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z SK2, który zgarnie wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w SK2 najlepsze.

0: O, ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No, inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z SK2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris, i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na Machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
3: Tak.
0: Dobrze. No to sprawdzam. Uwaga. Liczę. 1, 3. Zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna. Justynka, jesteś?
3: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie. Jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało. 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedno miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
3: Wszystkich, co ci kibicują.
0: No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze.
3: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra, to już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi, z relaksu.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Będzie to. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza.
4: Ktoś zapłacze.

0: My nie mamy nic gdzieś, tylko Westy 2 ma najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża. Jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Ja. Skrócik Westy 2.
1: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
2: Przy użyciu wiatrakowca, która jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
3: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi... Ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w SC2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Radio Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą. Spokojnie, lepiej, wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnymi.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Popołudnie w Nowym Sączu zapowiada się gorące, więc krem z filtrem to must have. Termometry pokażą aż 29 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Od soboty do poniedziałku czekają nas prawdziwe upały z temperaturami sięgającymi 39 stopni. Jutro możemy liczyć na bezchmurne niebo i maksymalnie 34 stopnie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 16, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
13: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
0: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
14: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Mówię, takie myślenie pomogło spotkać każdego z nas.
0: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
1: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
0: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
15: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Darogrysie, zapraszam. Powoli kończy się walka miast i gmin o tytuł rowerowej stolicy Polski. Kilometry można kręcić jeszcze tylko do końca tego miesiąca.
17: Cały czas zachęcamy osoby, dołączcie do akcji, dorzućcie swoje kilometry. Każdy kilometr się liczy.
16: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, które też kręci kilometry. Już w sobotę rusza basen przy ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu. Na fanów wody będzie czekać bezpieczne kąpielisko, a na fanów opalania trawiasta plaża.
18: Gorąco jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. I jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
15: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity. Polskie hity.
15: SK2.
18: SK2. To trochę muzycznej ochłody. W SC2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo to się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna machoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

0: Numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bogi Tila w Westy 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją parę las. I niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka, i kajak, i skakanka. Będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: Eska 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę w Esce 2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia Esca 2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: I po reklamie.

życiem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny maks.

0: Takie słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał przybyła w newsach SK2 o 17:00. Potem Łukasz Zduńczyk przyjmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18:00, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z SK2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Wieczorem w Nowym Sączu czeka nas prawdziwa uczta pogodowa. Niebo będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą aż 29 kresek. To doskonała okazja, żeby cieszyć się ciepłym wieczorem na świeżym powietrzu. Ale to nie koniec upałów. Od soboty do poniedziałku spodziewajcie się prawdziwego gorąca z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni. Jutro również bezchmurnie, a słupki rtęci dojdą do 34 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 17, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
11: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
13: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
11: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
14: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także w Czasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
11: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej.
15: SK2 News, Nowy Sącz.
16: Dobry Gryś, zapraszam. Są utrudnienia na trasie Nowy Sącz-Tylicz. W miejscowości Prycowa zdarzyły się 2 samochody osobowe, 1 osoba jest ranna. Miejsce wypadku można ominąć drogami lokalnymi. Rusza basen nad Łubinką w Nowym Sączu. Z kąpieliska będzie można korzystać już od jutra.
7: Zapraszamy do strefy basenowej, gdzie jest miejsce dla dzieci. Dla tych, którzy chcą popływać, jest duży basen. Jest również strefa gastronomiczna.
16: Mówi Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. Basen będzie otwarty każdego dnia od godziny 10.
8: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
8: A jeśli ktoś z Was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby Wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł Domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, teraz znalazłem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: Oczywiście, że były. No oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostaniesz bilet na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko i to, słuchaj, będzie jedno słowo i ty musisz odgadnąć to jedno słowo, będziesz miała tylko 3 sekundy. Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było. No,
3: no
0: bardzo
3: blisko,
0: podobne słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
3: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
3: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
3: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się, Asia.
3: Pozdrowienia, hej, dla wszystkich.
0: Pozdrowienia.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam nas teraz Halina Frąckowiak zabiera.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów. W Warszawie 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się nawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawida podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Kalambury, łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
4: Dobra, pokazuję.
6: Słońce?
5: Dom?
6: Ciepło?
4: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
11: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, które znacie i lubicie, ale teraz dokładamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście, z którymi dopiero się zapoznacie. Zapraszam Was na kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w SK2. Startujemy tuż po newsach.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
0: Michale, dziękujemy. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
9: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
10: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
9: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna.
11: Gorąca polska dwudziestka.
12: Polska dwudziestka.
11: Radia SK2.
0: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też. Z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, w który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

O niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoga do muzycznego świata. Ola Kendra w Radiu SK2 ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali w wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów w pełni. To było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. Cztery pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachłanni. Lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć. Gips i Igo ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata. Pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK2. Igo ostatnio ogłosił trasę koncertową Igo na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy, to dopiero w styczniu? Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
5: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. sk2.pl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest. Jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. A teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK 2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK 2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sarah James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie, no i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. Kościelisko zaprasza na Święto Gminy. Wielka impreza już w ten weekend będzie się działo, zapowiada Małgorzata Karpiel-Bzdyk z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku.
9: W sobotę usłyszymy Jana Marczewskiego, Kacpra HTA i Wiktora Walikurę. W niedzielę koncerty Rosali i oczywiście wspomnianej Agnieszki Chylińskiej.
8: Impreza odbędzie się u wylotu Doliny Kościelskiej. A wieczorem w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego imieniny Nowego Sącza. Dziś wystąpią Tomasz Wolak z zespołem Rock Band, Anna Wacura i Ewelina Boczarska.

0: Na wszystko
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: I to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

Rozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pelemele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. A teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w SC i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo, a teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SC2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy, taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na plaży.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Ja staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadłeś.

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Cleo i Dom na antenie Radia SK2. No w domu bez klimatyzacji to może być teraz gorąco. Antonina Van Dessel w studiu Radia SK2. To co, może sobie ponarzekamy? My lubimy narzekać.
1: Lubimy.
0: Gorąco, za gorąco, kiedy w końcu zima przyjdzie.
1: Jeszcze tylko 6 miesięcy i gwiazdka. W końcu.
0: Dziękuję, Antonina. To teraz, żeby nam łatwiej w tych upałach było, Marcin Rozynek w SC2.

0: Krzysiek Zalewski w Radiu SK2. Jak słychać już na takich spowolnionych obrotach w upalny wakacyjny wieczór, Antonina Wandesel coś na temat Krzyśka Zalewskiego ma do powiedzenia.
1: Pomidor. No nie no, spotkałam ostatnio Krzyśka w sklepie.
0: I co kupował?
1: Nie wiem, co kupował. Patrzyłam na niego i uśmiechał się.
0: Jakbyś powiedziała pomidor, to bym zaczął go o coś podejrzewać. Zostańcie z SK2. Antonina Wandesel gra najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór.
2: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Rejduch, witajcie. Do naszego regionu przyszły upały, a od jutra będziecie mogli korzystać z basenu nad Łubinką w Nowym Sączu. Kąpielisko rusza z samego rana. Szykujcie swoje leżaki, koce i kremy z filtrem. W weekend ma być nawet 37 stopni w Nowym Sączu. Również jutro rusza nasza letnia akcja SK Summer City. Nasz patrol wyruszy w trasę samochodem wypełnionym radiowymi gadżetami. W niedzielę pojawimy się na dniach gminy Kościelisko. Impreza odbędzie się na Siwej Polanie. Staną tam food trucki i czekają koncerty. Gwiazdą będzie Agnieszka Chylińska.
6: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupio. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupio, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka. Doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim. A taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne. Niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście. I to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł Czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza i nazywał się tak, ponieważ tym autem jeździł porucznik w słynnym serialu 07 Zgłoś się i był to szczyt marzeń każdego Polaka. Również w 1979 miał premierę w Polsce radiomagnetofon Kasprzak i to był też szczyt marzeń Polaków, a na świecie premierę miała legenda Sony Walkman, który też każdy chciał mieć i który pięknie odtwarzał muzykę. No a co działo się w 1979 roku w muzyce? No słuchajcie, wypuszczony został jeden z największych i najbardziej ikonicznych przebojów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka, która była efektem współpracy Anny Jantar z zespołem Budka Suflera. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogilnicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. Nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: my.
1: Ale romantiko się zrobiło, Jeremi Sikorski, tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R., to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R., to pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R., no, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać. Uff.
2: SK2. Reklama.
3: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
2: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Cookies i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Rejduch, witajcie. To będą dwa dni z dobrą muzyką i fajną zabawą. W Nowym Sączu ruszyły imieniny miasta. Połączone będą ze startem akcji Aktywne Wakacje.
3: Imieniny miasta połączyliśmy z takim piknikiem piątek, sobota. Każdy znajdzie coś dla siebie, także zapraszamy.
2: Mówił Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Jutro i w niedzielę warto też odwiedzić miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu, bo odbędzie się tu finał Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Zaprezentuje się 20 orkiestr z całej Małopolski, które zagrają utwory muzyki rozrywkowej.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina Van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem. Tuż przy plaży, więc wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju, no i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Wchodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2. Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki luksusowy wyjazd. Polska jest najfajniejsza na stronie Radio SK2.

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój przyjacielu. No i właśnie, Moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że no, czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co o tym zapachu mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło, tak właśnie pachnie lub może no śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zwabić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej fauny, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie, no właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce. SK2

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mówię tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jesz, też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeża. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap wstaje w Radiu SK2.
1: SK2.

Pięknie zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer W dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejną mofetę odkryto na terenie Tylicza w gminie Krynica w powiecie nowosądeckim. To już trzecie takie miejsce w tej części powiatu. A przez wiele lat mofety były owiane tajemnicą i legendami, bo nikt nie wiedział, co powoduje charakterystyczne bulgotanie wody. Dziś wiadomo, że jest to dwutlenek węgla, który wydobywa się z ziemi.
2: To miejsce było uznane za miejsce czarodziejskie. Wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło, ponieważ jak wiemy, dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, od tlenu i no po prostu zwierzyna leśna, ptaki, sarny, często leżały tutaj martwe w okolicy mofet, ponieważ brakowało tutaj troszkę tlenu. Dlatego mieszkańcy w tamtych czasach uważali to miejsce za miejsce przeklęte, za miejsce owiane tajemnicą, wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło. Częściej próbowano o tym miejscu zapomnieć. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, dzięki pracy wolontariuszy mogliśmy do tej historii powrócić, mofetę odszukać, wyczyścić, oznakować i służy do dzisiaj jako naprawdę piękna atrakcja, rzadko spotykana, jedyne chyba takie miejsce w Karpatach, jedno z najpiękniejszych w Europie. Tutaj w tym miejscu udało nam się te kręgi z lat 50. odszukać, wyczyścić dzięki pracy wolontariuszy, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju i pracy stowarzyszenia. Udało się te kręgi wyczyścić. Miejsce oznakowaliśmy, nanieśliśmy na mapę turystyczną naszego regionu, Sądecczyzny. No i służy, by mieszkańcy jako i mają fajny produkt turystyczny. Turyści z ciekawością poznają historię mofety, poznają historię bulgotek, dychawek. Atrakcją też jest mofeta zimą, ponieważ ta woda nie zamarza. Nie zamarza przy wielostopniowych mrozach i też tworzy taką atrakcję turystyczną.
3: Czybysz Janusz, przewodnik Beskidzki, wiceprezes Stowarzyszenia Odkryj Tylicz. Mofeta, bardzo unikatowe zjawisko przyrodnicze. Źródło wody mineralnej, których tutaj mamy bardzo dużo, różni się od mofety tym, że na mofecie możemy zobaczyć suchy wyziew dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla wydostaje się na zewnątrz, czyli porusza wodę. To znaczy, pierwsza mofeta została odnaleziona na granicy Jastrzębika i Złockiego przez profesora Świdzińskiego, zresztą jego imię nosi. Jest to bardzo duża mofeta. Drugą mofetę odkryliśmy w Tyliczu już kilkanaście lat temu. Jest to mofeta Tylicz. Tam w ciągu jednej minuty wydostaje się na zewnątrz ziemi około 10 metrów sześciennych dwutlenku węgla. To jest trzecia mofeta, czyli mofeta Górki w Tyliczu i w tym roku odkryliśmy jeszcze jedną mofetę, mofetę Błatnik. Tak można powiedzieć przypadkiem, drzewo spadło i podniosło wodę i okazuje się, że pokazały się bulgotki i dychawki. Tylko ta nowo odkryta jest taka najmniejsza, ale jest najbardziej urokliwa. To jest bardzo długa mofeta, można powiedzieć, bo 50 metrów potoku możemy zaobserwować niesamowity widok. Z drona to fajnie widać. Kępy traw i żelazisty potok wkoło. Wygląda tak naprawdę kosmicznie. No i tak planowane są mostki na tym, żeby zobaczyć z góry to zjawisko, a powyżej mamy takie bajora, gdzie możemy zaobserwować minerały na glonach. To jest kolejne takie, można powiedzieć, bardzo rzadkie spotykane zjawisko, jak te glony wyglądają tak niesamowicie. No i sama mofeta, gdzie możemy zaobserwować i dychawki, i bulgotki. To zależy, jaki stan wody jest, bo raz te bulgotki są dychawkami, a później jak woda zaleje, to są bulgotki. I tam jest najmniej, około 10. Mofeta Tylicz ma 50 bulgotek i dychawek, ta ma około 30 na górkach, a ta, którą odkryliśmy w tym roku, to około 10. Mofety występują tylko na naszych terenach tutaj, ta jedna w Złockim i trzy w Tyliczu. W Europie też to jest bardzo rzadkie zjawisko, jedynie na Islandii możemy zobaczyć taki suchy wyziew zimny dwutlenku węgla. Był to oddech piekielny, czy też oddech diabła, tak nazywano to miejsce. Nie potrafiono sobie wytłumaczyć, co tam się dzieje. My teraz w tej chwili to już wiemy, jaki tam proces przebiega, czyli ten dwutlenek węgla, który dostaje się na zewnątrz Ziemi, on jest cięższy od powietrza, czyli osiada przy Ziemi i wypycha tlen. I te miejsca, można powiedzieć, w szczególności tam Mofeta Złockiej, Mofeta Tylicz, ta pierwsza odkryta, są bardzo mocne, czyli bardzo dużo dwutlenku węgla się wydostaje na zewnątrz Ziemi. Przy Ziemi no można naprawdę umrzeć z braku tlenu, udusić się z braku tlenu. No, dochodziło do takich przypadków, że w Jastrzębiku budowano piwnicę, gospodyni weszła i już nie wyszła o własnych siłach. No, wiele wypadków w tej chwili nawet zdarza się przy kopaniu studni, że się natrafia na taki mocny wyziew dwutlenku węgla i dlatego też wszystkie takie prace muszą być wykonywane na naszym terenie pod nadzorem. To na Mofecie Tylicz okazuje się, że profesor Chrycy, wicerektor Akademii Rolniczej, otrzymał zlecenie wyprodukowania tego białka, skumulowania białka w tabletki, żeby kosmonauci korzystali lecąc w kosmos. Wymyślił, żeby zagospodarował 4 hektary całego terenu i dwutlenek węgla z mofety był wykorzystywany do przyspieszenia procesów fotosyntezy. Czyli w donicach hodowano algi, glony i następnie do basenu. Tam te większe okazy zbierano, mielono na żel, do worków i do Krakowa wysyłano do instytutu, a te mniejsze z powrotem na donice. I tak sobie rosły. Pod płaszczykiem wyprodukowania nowego pokarmu dla zwierząt, dla cieląt w Tyliczu, w gospodarstwie PGR-ze czy w POZ-cie, to wszyscy myśleli, że tam odbywa się właśnie taki proces tworzenia nowego pokarmu dla zwierząt. A okazuje się, że tak naprawdę to chodziło o, można powiedzieć, wyprodukowanie z glonów pokarmu dla kosmonautów. W dawnych czasach obliczano, że do Popradu wpływa 200 źródeł wód mineralnych, czyli tutaj mamy rzekę Muszynkę, rzekę Mochnaczkę, mnóstwo i nawet kąpiel w Popradzie była zalecana jako terapia, ale no, teraz okazuje się, że dużo więcej tych źródeł, jak zostały zinwentaryzowane, to wpływa jednak do naszych rzek. Jest to taki cały ciąg od Szczawnicy, Krynicy, Tylicza, Cigielki, Bardiowskich Kupeli i to okazuje się, że jakbyśmy tak połączyli, to nam wychodzi taka jedna linia, szczelina w ziemi, gdzie te minerały są najbardziej zgromadzone i stąd powstają właśnie te wody mineralne.
1: Mówią wolontariusze ze Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, którzy opiekują się mofetami. Na ulicach i chodnikach Nowego Sącza można spotkać ich bardzo dużo, głównie w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. Mowa o hulajnogach elektrycznych. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którym nie każdy może kierować. O tych najważniejszych zasadach dotyczących właśnie takich pojazdów i korzystania z nich przypomina Ryszard Ogórek z Nowosądeckiej Drogówki.
4: Z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego, hulajnoga elektryczna to jest urządzenie, które pomaga nam podróżować. Urządzenie, które powinno też spełniać odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z tymi warunkami taki pojazd, żeby był dopuszczony do ruchu, powinien być wyposażony w światła barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, elementy odblaskowe, światła odblaskowe barwy żółtej z jednego i z drugiego boku tego pojazdu. Oczywiście też powinien być wyposażony ten pojazd w podnóżkę. Co ciekawe, korzystanie z takich urządzeń przede wszystkim wymagane jest uprawnienie do tego, żeby takim urządzeniem jak hulajnoga elektryczna można było się po drogach poruszać. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa albo każde inne wyższe uprawnienia do kierowania pojazdem. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki do 10 roku życia nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych właśnie na tego typu urządzeniach. Tak jak powiedziałem, żeby można było takim urządzeniem kierować, trzeba mieć kartę rowerową, a żeby taką kartę uzyskać, należy mieć skończone 10 lat, przystąpić do egzaminu i taki egzamin zdać. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sposobu korzystania z dróg, to tutaj należy korzystać przede wszystkim, poruszając się hulajnogami elektrycznymi, z dróg dla rowerów. To jest to miejsce, które jest właśnie dla tego rodzaju pojazdów na drogach przeznaczone. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, można wyjątkowo korzystać z chodnika, ale tutaj też są obostrzenia takie, że podczas jazdy po chodniku ta prędkość, z jaką poruszają się kierujący hulajnogą powinna być zbliżona do prędkości, z jaką poruszają się piesi, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do jakichś takich, nie wiem, nagłych hamowań, bo z uwagi na samą konstrukcję tego pojazdu, on jest dość mocno wywrotny i stąd taka dość znaczna, jak pan przewodniczący powiedział, liczba zdarzeń odnotowanych w naszym kraju. Co jeszcze można by było dodać? Absolutnie nie wolno przewozić na hulajnodze i to też wynika z przepisów bezpośrednio ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie można przewozić pasażerów, nie można przewozić żadnych ładunków, nie można przewozić zwierząt. To jest urządzenie stricte jednoosobowe i nie ma prawa być wyposażone w żadne siodełka. Wszystkie te pojazdy, które nie spełniają tych wymagań, są pojazdami niedopuszczonymi do ruchu i takimi pojazdami po drogach po prostu poruszać się nie wolno. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku korzystania z kasków w czasie jazdy tymi pojazdami, natomiast gorąco zachęcam i zalecam, żeby taką ochronę stosować. Z uwagi na to, że przy tych zdarzeniach z udziałem właśnie kierujących hulajnogami najczęściej dochodzi do obrażeń głowy, więc tą głowę trzeba naprawdę mocno i dobrze chronić. Zawsze, w zasadzie kierując jakimkolwiek pojazdem, poruszając się w jakikolwiek sposób po drogach, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że obowiązują nas przepisy, że powinniśmy wzajemnie szanować się jako uczestnicy ruchu drogowego i przede wszystkim stosować się do przepisów, jakie ten ruch nam organizują na naszych polskich drogach.
5: Ja tutaj nie będę powielał tego, co powiedział pan naczelnik. Skupiłbym się na tych tutaj sytuacjach, które interwencja, które otrzymuje Straż Miejska w Nowym Sączu. Przede wszystkim chodzi o hulajnogi, te, które są na aplikację i są pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I tutaj najczęściej chodzi właśnie o pozostawienie ich w poprzek jezdni, w poprzek chodnika. Wrzucane były do na przykład do rzeki. I tutaj chciałbym zaapelować do tych użytkowników tych urządzeń, że po prostu trzeba tutaj stosować się normalnie do przepisów prawo o ruchu drogowym, więc ta hulajnoga musi zostać pozostawiona w taki sposób, żeby nie utrudniała przejścia dla pieszych, żeby była zostawiona przy zewnętrznej krawędzi chodnika najdalej od jezdni. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy się do tego stosować, nie będzie tych naszych interwencji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, pan naczelnik o tym nie wspomniał, że interwencja policji czy Straży Miejskiej może być podjęta w stosunku do takich urządzeń pozostawionych w miejscu niedozwolonym tylko i wyłącznie tam, gdzie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, czyli na drodze publicznej, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Jeżeli jest to na osiedlu i nie obowiązują te przepisy, są to drogi wewnętrzne, niestety tutaj ani policja, ani Straż Miejska nie ma uprawnień do podjęcia żadnych czynności. Spoczywa to na administratorach tych terenów.
1: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Co roku latem pod koniec lipca odbywa się Święto Dzieci Gór. Pierwsza edycja imprezy zorganizowana została w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, które organizuje imprezę.
6: Wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które w lecie w Nowym Sączu jest po prostu jak powietrze, jak oddychanie. Oczywiste. No, to jest oczywiste, że budzimy się rano i oddychamy i to jest oczywiste, że jak jest lato, to pod koniec lipca jest Święto Dzieci Gór i tak powinno zostać. Sądeczanie są przyzwyczajeni. Sądeczanie to wydarzenie doceniają. Przebija mi się też z informacją, z promocją Święta Dzieci Gór do mediów ogólnopolskich, do mediów zagranicznych i myślę, że coraz więcej osób chce przyjechać, oglądać, chce spotkać różne kultury, które prezentowane są przez dzieci, bo dzieci są najbardziej szczere i najbardziej takie oczywiste, naturalne w tym, co robią.
7: A to kultury z różnych stron świata, bo powiedzmy w ogóle, jaka jest idea Święta Dzieci Gór, bo poza tym, że mamy polskie zespoły, między innymi z naszego regionu, to są też zespoły z różnych zakątków świata.
6: Mamy zespoły polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zespoły małopolskie, które kwalifikują się rok wcześniej, przechodząc przez dość takie gęste sito eliminacji. I w końcu czerwcowy festiwal w Rabce wyłania tych, którzy jadą na Święto Dzieci Gór na przyszły rok. Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, korzystamy tutaj ze wsparcia, z pomocy też Światowej Organizacji Folkloru CIOF, która nas wspiera w poszukiwaniu, wyłanianiu zespołów, które chcielibyśmy zaprezentować. Idea Święta Dzieci Gór i wyjątkowość polega na tym, że wszystkie zespoły są łączone w pary, czyli jedną częścią pary jest zespół polski, drugą zespół zagraniczny. I te zespoły razem mieszkają w jednym internacie, razem mają próby, razem mają wycieczki, no po prostu spędzają ten tydzień wspólnie. No to ułatwia rodzenie się przyjaźni, to ułatwia kontakty, to ułatwia zabawę. Dzieci są naturalne, nie potrzebują czasami znać żadnego języka obcego, żeby nawiązać przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem. A poza tym te pary kamrackie, bo tak je nazywamy, to jest kamracenie, stare słowo, ale zaprzyjaźnianie można powiedzieć. Te pary kamrackie w ciągu tygodnia przygotowują swoją część koncertu finałowego. Dlatego, że to jest kolejny element specyficzny Święta Dzieci Gór. Jak zaczyna się Święto Dzieci Gór, to nikt nie wie, jak będzie wyglądał koncert finałowy. Dlatego, że on powstaje w ciągu tygodnia. Zespoły wspólnie przygotowują jego poszczególne elementy, no i później to już widzowie oglądają w postaci widowiska. To jest sympatyczne bardzo, jak zespoły gdzieś z innej części świata uczą się na przykład tańczyć z Bujnickiego, a nasi górale uczą się tańców z południowej Ameryki czy z Afryki. Jest to też widowiskowe, ale to też uczy tych młodych ludzi otwartości na kulturę z innego kraju, z innej części świata, ale nie tylko ta otwartość jest istotna, bo też jest ważne, że buduje w nich poczucie dumy ze swojej własnej kultury, bo ci młodzi ludzie widzą, że dla tych, którzy przyjechali gdzieś tam ze świata, ta kultura polska jest ciekawa, jest egzotyczna, jest niezwykła i dlatego czują dumę też z tego miejsca, z którego się wywodzą, z którego pochodzą. A ich stosunek do tych ludzi z innych krajów, którzy przecież często mają inny kolor skóry, zupełnie inną mentalność, inne zachowania, przyzwyczajenia, choćby kulinarne, też jest taki, że przyglądają się im z ciekawością, taką dziecięcą, szczerą ciekawością, bez żadnych jakichś wdrukowanych zachowań w jedną czy w drugą stronę. No i jak to zwykliśmy mówić, to jest taka nauka miłości bliźniego w praktyce. I my dorośli powinniśmy się też tego od dzieci uczyć.
7: Jeszcze chciałem o organizację zapytać, bo jak wiemy, co roku jest duża liczba osób zaangażowanych w Święto Dzieci Gór. To są i pracownicy zokoła, i wolontariusze. Liczył pan kiedyś, jaki to jest ogrom ludzi?
6: Co rok liczymy i co rok na koncercie finałowym pokazuję statystykę, ile było osób zaangażowanych. No to są dziesiątki osób tak naprawdę, bo w samym Sokole mamy prawie 100 pracowników. No nie wszyscy są zaangażowani, ale powiedzmy sobie, to jest jakieś 70 osób, 80, która jest w jakiś sposób zaangażowana w Święto Dzieci Gór. I nieważne, kto w jakim dziale pracuje, na Święto Dzieci Gór wszyscy robią to, co trzeba. Czasami to jest zupełnie inna praca niż ta, którą się realizuje na co dzień. No ale to jest takie wydarzenie, na które pracujemy wszyscy wspólnie. Zresztą mamy drugie takie wydarzenie, jak konkurs imienia Ady Sari, gdzie też cała instytucja jest zaangażowana. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia związane ze Świętem Dzieci Gór. To są tłumacze, to są piloci, bo to muszą być osoby, które mają odpowiedzialność, w związku z tym konieczne jest finansowanie ich wysiłku. Do tego dochodzą wolontariusze i tych wolontariuszy jest zawsze mnóstwo i to jest płynna liczba, bo część jest 2 dni, część jest 3 dni, część cały festiwal. Różnie mają czas, różnie mają możliwości, ale wszystkim dziękujemy bardzo i chwała im za to, że im chciało się przyjść popracować nieodpłatnie dla dobra festiwalu, dla dobra regionu, dobra kultury.
7: I też w ostatnich latach trzeba przyznać to, że festiwal wychodzi poza Nowy Sącz, bo o ile przez wiele lat zespoły koncertowały w Krynicy, to wiem, że w ostatnich latach te koncerty również pojawiają się i w Rabce, i w Limanowej.
6: To zaczęło się wcześniej już kilka lat przed pandemią. Są koncerty poza Krynicą i poza Nowym Sączem. W tym roku te sceny festiwalowe to Limanowa, to Szczawnica, Piwniczna i Ludźmierz. W poprzednich latach była też scena festiwalowa w Krakowie. Bywały sceny też w innych miastach. To jest już kwestia naszych porozumień.
7: To jest tak, że chcecie się pochwalić?
6: Chcemy się pochwalić, tak, ale też niektóre gminy, niektórzy wójtowie czy burmistrzowie chcą u siebie gościć Święto Dzieci Gór, bo widzą w tym atrakcyjne wydarzenie w czasie wakacji, jakie mogą zorganizować dla swoich mieszkańców czy przebywających tam turystów, no bo nie ma co ukrywać, jak przyjeżdża zespół z innego regionu, bo tak staramy się też te pary zespołowe wysyłać na te sceny plenerowe, żeby to były zespoły z innego regionu, żeby do górali nie pojechali ci górale, którzy mieszkają 100 metrów dalej, tylko ktoś zupełnie inny, żeby to był ciekawy folklor, no i zespół zagraniczny, który budzi oczywiste zainteresowanie, bo oni są zupełnie inni, a im bardziej egzotyczny, no tym lepiej, bo zawsze tak to działa na nas, że to, czego kompletnie nie znamy, nas najbardziej interesuje.
7: I oby tych zespołów nie zabrakło nigdy, czego oczywiście życzę i czekamy z niecierpliwością na kolejne Święto Dzieci Gór. Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Soku, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor MCK Soku w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. Mowa o Władysławie Iwańskiej, która całe swoje życie spędziła w Nowym Sączu. Nie było ono łatwe, a prace, które tworzyła dziś, są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiedziała nam Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
8: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non stop wylewał. Ona non stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma. A jednocześnie całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanej w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka, powiedzmy, na marginesie. I też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna.

0: I co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska, to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie. I faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką. Ma piękną, miękką, taką secesyjną linię. I faktycznie mogłaby spokojnie tę pracę właśnie ilustrować. Jakieś bajki, baśnie są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej tych prac i patrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią, to faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami, więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
1: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można to zrobić na leśnych ścieżkach, na przykład na Miejskiej Górze albo nad brzegami Dunajca czy Kamienicy w Nowym Sączu. Mieszkańcy Sądecczyzny znajdą w swojej okolicy mnóstwo ścieżek biegowych. Przybywa też fanów tego sportu. O tym, jak zacząć swoją przygodę z bieganiem, opowiedział nam trener personalny z Nowego Sącza Tomek Goliński.
2: Dla tych, którzy chcą zacząć, przede wszystkim to, żeby to było po pierwsze systematyczne, to na pewno, i dwa, nie za dużo, czyli nie za często. Ja bym tak proponował od 3 razy w tygodniu do 4 maksymalnie zacząć po pół godziny, 45 minut, ponieważ częstym takim błędem, ja się spotykam też na sali treningowej z tym, że ludzie mają tendencję do tego, że jak zaczynają, to jakby na hura, im więcej, tym lepiej. No nie do końca o to chodzi, ponieważ możemy przeciążyć swój organizm, szczególnie, że wcześniej no, nic nie robiliśmy. No nasz tryb życia teraz, można powiedzieć, siedzący, tak? Dużo pracy biurowej, dużo jazdy samochodem nie wpływa korzystnie na naszą postawę ciała i na nasz układ kostno-mięśniowy, więc to nie jest wskazane, żeby zaczynać na przykład od 5-6 razy w tygodniu. No tak jak mówię, optimum to jest 3 razy po 45 minut, to będzie tak sam raz.
1: A jakieś ćwiczenia, jakaś rozgrzewka przed takim bieganiem?
2: To znaczy tak, niekoniecznie, aczkolwiek no nigdy nie polecam wyjść i od razu biegać, tak? Zacznijmy po prostu od marszu biegu, żeby też przystosować ten organizm, żeby zrobić taką rozgrzewkę, wprowadzenie dla organizmu, żeby rozgrzać też i nasz układ mięśniowy i wprowadzić nasz układ sercowo-naczyniowy na właściwe tory. Też to będzie fajnie działało, jeżeli chcemy spalić tkankę tłuszczową i zbędne kilogramy troszkę zgubić. Więc tak mówię, najlepiej sobie zrobić to w ten sposób, że wychodzimy, zaczynamy od spaceru delikatnego, troszkę przyspieszamy i tak coraz więcej, aż do biegu. Nigdy nie zaczynamy od jakby szybkiego biegu.
1: Gdzie biegamy? Biegamy po asfalcie, biegamy po chodniku, czy lepiej na przykład wybrać takie ścieżki tutaj w okolicy naszych rzek Dunajca czy Kamienicy?
2: Idealnie ten teren, o którym mówiłeś na samym końcu, czyli ścieżki, ponieważ no nie jest tak twardo, tak? No to bieganie po asfalcie czy po twardym chodniku no nie jest zbyt fajne dla stawów, szczególnie jeżeli zaczynamy, tak? Jeżeli zaczynamy, no to nasz organizm no nie jest przystosowany do aż tak dużego obciążenia, ale jeżeli się nie da, no to mówię, ograniczamy to 3 razy w tygodniu, maksymalnie pół godzinki, jeżeli to jest po twardym, Tak bym zalecał.
1: A takie półgodzinne bieganie daje w ogóle jakieś efekty?
2: Myślę, że tak.

0: tak jak powiedziałem na samym początku, co za dużo to niezdrowo. Czasami nasz organizm lepiej reaguje na krótki, intensywny wysiłek, szczególnie że troszeczkę wdrożymy w ten temat biegania. I myślę, że to wystarczy. Na samym początku, jeżeli w ogóle nie mieliśmy żadnej aktywności fizycznej, to nasza sylwetka, nasza kondycja fizyczna już zacznie się zmieniać po tak małej dawce sportu.
1: Wiemy, jak biegać, wiemy zatem też, gdzie biegać. A powiedzmy, czy jeżeli chodzi o buty, czy musimy mieć jakieś specjalne buty do biegania, czy mogą po prostu być zwykłe trampki?
0: Jeżeli chodzi o obuwie, no to tu jest największy problem, bo tu jest najwięcej błędów. Na pewno nie obuwie na płaskiej podeszwie, chociaż często się spotyka nawet w klubach fitness. W takich zwykłych tenisówkach, trampkach ludzie zaczynają swoją przygodę. No niestety ja uważam, że trzeba zainwestować w dobre obuwie z dobrym podbiciem. Aczkolwiek też nie przesadzajmy. No jeżeli ktoś zaczyna biegać, to nie szukamy od razu nie wiadomo jak drogich butów. Ale przede wszystkim no mają być wygodne, dostosowane do naszej stopy. A jeżeli chodzi o resztę stroju, no to już według uznania. Ma być wygodny, luźny. Jeżeli biegamy wieczorami czy porankami, no to też dobrze by było, żeby to była odzież termoaktywna.
2: Czyli najważniejsze są te buty?
0: Najważniejsze są buty, no bo jednak stopa ma kontakt cały czas z podłożem, więc to jest, przenosi cały ciężar na nasz kręgosłup, także to jest najważniejsze.
2: Jeżeli już mamy te buty, mamy już strój, rozgrzaliśmy się, idziemy biegać. Jak biegać, żeby to nasze bieganie dało jakiś efekt?
0: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, to musi być praca systematyczna, to musi być fajnie poukładane, czyli nie zaczynamy od jakichś super sprintów, zaczynamy delikatnie. Jeżeli chodzi o technikę, no to już bardzo indywidualna sprawa, tak? Postawa ciała najlepiej jak będzie wyprostowana, tak żebyśmy się nie pochylali do przodu. A tak naprawdę technikę biegu każdy ma za indywidualną. Jest to dla nas jako ludzi jest to naturalny wzorzec ruchowy, więc każdy tą technikę biegu ma wypracowaną, myślę. To jest taka umiejętność, no, którą my nabywamy we wczesnym dzieciństwie i ona gdzieś tam zostaje na lata, więc tutaj nie ma jakichś mocniejszych wymagań co do techniki. No, ma to być naturalnie, no i przede wszystkim no, systematycznie i z głową robione.
2: Lepiej biegać samemu, czy z kimś, nie wiem, w grupie jakiejś?
0: To już jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli na przykład mam wypowiedzieć się za siebie, to ja bym wolał indywidualnie, ale dlatego, że jestem indywidualistą, więc to może stąd się bierze. Jeżeli ktoś zaczyna, na pewno łatwiej jest w grupie, ponieważ grupa ciągnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tyle zdyscyplinowany sam, no to ta grupa pomaga. Poza tym no, jest to też fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, aktywnie, zdrowo, no i w dobrym towarzystwie. Ale jeżeli ktoś lubi i chce biegać sam, to jak najbardziej też będzie działać.
2: A jeżeli ktoś na przykład biega na bieżni, na siłowni, może się później przerzucić na bieganie w terenie?
0: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj to bieganie wiele się nie różni. Nowoczesne bieżnie już mają taki system tłumienia, więc jest to na pewno bezpieczniejsze i optymalniejsze bieganie niż bieganie w terenie, mówię tu o asfalcie czy chodniku. Ale jak najbardziej, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, więc jeżeli ktoś zaczął na bieżni w klubie, to jak najbardziej może i biegać na zewnątrz.
1: Warto pamiętać, że cel osiągniemy, kiedy będziemy biegać systematycznie. Na początek można zacząć od marszobiegów. To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki i Szuroki działa już w mieście od ponad 4 dekad. Od kilku mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
3: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad Cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. i te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
4: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
3: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć, wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem, czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
4: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
3: Tak, dokładnie tak, tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki, zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych i wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
4: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
3: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba siódemka i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
4: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
3: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te Cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
4: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
3: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ wtedy musiało być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
4: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
3: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek, każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka, i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił, i Stanisław Szarek, i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu, właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
4: I ile dzieci teraz liczy grupa?
3: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki, dlatego że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie, no ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
4: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na dyskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
3: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
4: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
3: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
4: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
3: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
4: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków Szuroków?
3: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat, oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
4: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
3: Dziękuję bardzo.
1: Mówiła Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy Cudoki Szuroki, która działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, by